0: Swakabato. Ah oui, et Swakabatata.
1: Et Swakabamama.
2: Et Swakabana.
0: Linaka.
2: Ya RVH.
3: Mili kina biberon, azalaka na besoin ya mapate. Mais mon kolobachaka e na kopo, et senga ki mapa eya. Elini kolobaba na bakoli, papa lutumba sosola yango, souverain akoli.